0: poslouchej Fajn Rádio online. Fajn Rádio.
1: Instagram. Sleduj Fajn Rádio i na Instagramu.
0: Fajn Rádio. Yeah, that's hot.

0: emoții vă strimeși. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Next generation.
2: Next generation.